0: co sprawiło, że te śmieci są niewyrzucone, że ja podjęłam decyzję, że jeszcze ich nie będę wyrzucać, to wiem tylko ja.
1: No ale musisz się tym podzielić.
0: No dobrze, tak. Ja się chętnie tym podzielę, jeśli ty przyjdziesz do mnie z miłością, z otwartym, czystym sercem, z otwartą, czystą intencją zrozumienia mnie.
1: Wiesz, tu się poprzekomarzam, ale przecież
0: oczywiście
1: jestem rodzicem, ja już wiem, co się stało. Siedziałeś, grałeś, bawiłeś się i nie zrobiłeś. Przecież widzę, że biegasz po podwórku. Po prostu zająłeś się innymi rzeczami.
0: I tu przypisujesz mi intencje, których nie sprawdziłeś i to jest kolejna czysta, żywa przemoc. Bo ty przypisujesz mi teraz intencje, których nie sprawdziłeś. Ja ci nie potwierdzam tego. Tak gram, ale nie dlatego, że gram, nie wyrzuciłam tych śmieci. Tylko dlatego, że wiem, że za chwilę jeszcze zbiorą się inne śmieci, bo właśnie powiedzmy...
1: Obieram ziemniaki i zaraz będą owienki.
0: Za chwilę będę obierać ziemniaki albo wykonuję jakąś pracę domową, w której wyprodukuję dużo śmieci i dopiero potem to zrobię. W tej chwili pada deszcz. Chciałam zdążyć jeszcze zrobić coś innego i to, co robię, uznałam za ważniejsze, a śmieci pamiętam o nich i tak dalej. Natomiast jeszcze widzę twój śmiech, ha, ha, ha.
1: A ja już chciałem wrócić do dzisiejszego tematu, bo to, co teraz sobie mówimy, to jest takie nasze wyobraźnie jakby, tak?
0: No,
1: i
0: tak.
1: Wyobrażam sobie trochę na zasadzie, co widzę zewnętrznie, z jakimś doświadczeniem, wyobrażam sobie, co się tu właśnie wydarzyło i dzisiejszy punkt mówi czystość spojrzenia zewnętrznego przez czuwanie nad uczuciami wyobraźnią.
0: No właśnie. No ale to masz nad tą wyobraźnią czuwać. Dokładnie o tym przed chwilą mówiłam.
1: Czuwać nie tylko nad wyobraźnią, ale nad swoimi myślami. To nie chodzi, że to ja nie mogę myśleć, tylko czuwać nad tymi myślami, właśnie nad tą moją wyobraźnią, no, żeby ta intencja była, no i znowu, jak to dobrze powiedzieć, czysta.
0: Tak. W związku z tym, jeśli masz nad czymś czuwać, to obiekt tej czujności musi być ci znany. Więc to jest właśnie ta umiejętność, o którą ja walczę, do której zachęcam, której uczę, ta umiejętność kontaktowania się, świadomości moich wewnętrznych procesów, a z nich jednym z ważniejszych jest myślenie. Są teksty, które masz w głowie. I te teksty wymieniłam przed chwilą. Natomiast ty na początku wymieniłeś trochę inne teksty, tak? Miałeś kilka pomysłów. Zapomniała. Zajęła się zabawą i wyleciało jej to z głowy. Ale potem jeszcze powiedziałeś, jest zmęczona. To zadanie jest dla niej za trudne. Potem jeszcze może nie umie. Brak umiejętności. Takie rzeczy wymieniłeś. I to są twoje myśli. I teraz każdą z tych myśli, jeśli ją sobie uświadomisz, możesz zamienić na język miłości, na język porozumienia, czyli na język potrzeb, czyli możesz zamienić z kolei na moje potrzeby, bo ty teraz myślałeś, co ja, co jest we mnie.
1: Tak.
0: Czyli jest zmęczona. Myślisz teraz o moich potrzebach. Jeśli jestem zmęczona, to potrzebuję odpoczynku. Czyli możesz mnie o to zapytać, czy ty potrzebujesz odpocząć. Bawiłaś się, masz silną potrzebę zabawy. Wróciłaś ze szkoły. W szkole trzeba było być skupionym. Że tak powiem, w postawie na baczność spędziłaś ten czas. I teraz chcesz sobie odpuścić chwilę. Spocznij. Może to jest dla ciebie za trudne zadanie, czyli potrzebujesz wsparcia. Nie? Jeśli jakieś zadanie jest za trudne, to potrzeba, jaka tutaj jest, wybija się na plan pierwszy, to potrzeba wsparcia. Może nie umiesz. Znowu potrzeba wsparcia, potrzeba współpracy może. Może zapomniałaś. Jeśli ja zapomniałam, to też potrzebuję wsparcia. Potrzebuję też akceptacji dla słabości mojej uwagi, która może być związana z temperamentem, ale już do niego nie wracamy.
1: Kiedyś wrócimy.
0: Myślę, że ten mój temperament też można tu uwzględnić. To jest dla mnie za trudne. Więc możesz z kolei, zajmując się moimi potrzebami, zdecydować w czwartym kroku porozumienia bez przemocy, zaprosić mnie do rozmowy na ten temat, zapytać mnie,

0: czy to właśnie któraś z tych potrzeb jest w taki sposób zaspokajana przeze mnie, że te śmieci cały czas tam leżą i że nie dotarłam do tych śmieci jeszcze. Albo możesz, pytając, czy takie potrzeby, uzgodnić ze mną, czy ty masz rację. I wtedy ta sytuacja będzie uporządkowana w ten sposób, że ty będziesz zajmował się sobą, będziesz też zajmował się mną, pomożesz mi zrozumieć samą siebie i te procesy zewnętrzne i wewnętrzne będą zaopiekowane albo zatroszczymy się, ty i ja, we dwoje, o to wszystko, co jest w tobie, we mnie, między nami. Bo na koniec prawdopodobnie wtedy ja zechcę z tobą rozmawiać, jeśli ty z miłością przyjdziesz do mnie i będziesz się zajmował swoimi najpierw potrzebami, a potem moimi potrzebami i niekoniecznie o tym wszystkim mówiąc mi.
1: No raczej na pewno bez mówienia tego.
0: Niekoniecznie na pewno, bo możesz ze mną o tym porozmawiać. Oczywiście, jeśli jestem 5-letnim dzieckiem, to nie bardzo. Ale jeśli jestem 15-letnim dzieckiem, to czemu nie?
1: No tak.
0: Też ty decydujesz o tym, wiedząc, z kim rozmawiasz. Ale jeśli zaczniesz w podobnym tonie rozmawiać z 5-latką, to z 15-latką już w ogóle nie będzie tego tematu, bo ona będzie wiedziała, bo ona będzie umiała nazywać swoje potrzeby. Czemu nie? I w ten sposób będziemy oboje, ty i ja, ty mnie będziesz uczył, a ja będę się uczyła czuwać nad swoimi uczuciami, nad swoimi wyobrażeniami, nad swoim myśleniem i to nie będzie coś, co powoduje w nas złość, co wywołuje przykre skutki, tylko coś, co będzie służyło, co będzie budowało nasze relacje. Najpierw każdego z nas z samym sobą, a jednocześnie między nami, nawzajem. I tego, myślę, uczy nas Pan Bóg, mówiąc o miłości, która oczyszcza wszystko, która sprawia, że to oczyszczenie płynące z łaski sakramentu będziemy utrzymywać, będziemy się o nie troszczyć. Co ty na to?
1: Tak, tak, zgadzam się.
0: No.
1: Dobrze, że mnie spytałaś.
0: Ale no to jest taki jeden wątek związany z tą czystością z intencji, z czystością spojrzenia, z kontrolowaniem, czuwaniem nad uczuciami i wyobraźnią. Ale z tym związany jest jeszcze jeden wątek, o którym mówi ten cytat z Księgi Mądrości. Widok roznamiętnia głupich. No to wiemy, to jest przykazanie, w którym dorośli odnajdują swoje nieczystości trochę inne niż wiążemy z czystością zachowań dziecięcych. I pewnie o tym jeszcze będziemy mówić, ale w tej chwili chciałam podjąć refleksję na temat tego roznamiętnienia poprzez widok.
1: W kontekście wychowania dzieci.
0: Tak. Mianowicie, ja nawet nie wiem skąd ja to wiem, ale no uczyłam się tego gdzieś tam hens dawno bardzo temu, 50 lat, pół wieku temu. Ale myślę, że może nawet wcześniej jeszcze w domu słyszałam o tym. A potem to zostało potwierdzone właśnie w czasie studiów i w ogóle w życiu. Mianowicie, że bardzo ważne jest to, na co patrzymy, bo to kształtuje nasze wnętrze.
1: To bym dodał, że nie tylko na co patrzymy, ale też jakby co słuchamy.
0: Tak, bardzo ważne jest to, co dociera do nas przez zmysły. Jednym słowem, bo ta namiętność to jest bliski kontakt z rzeczywistością, a ten kontakt odbywa się za pośrednictwem zmysłów. Nie ma innych dróg, którymi kontaktujemy się ze światem. To są zawsze zmysły.
1: Takie bodźce.
0: I te bodźce docierające przez zmysły jakoś oddziałują na nas, na wszystko w nas, na wszystkie sfery, czyli i tę sferę intelektualną, i tę sferę cielesną, i tę sferę emocjonalną, i duchową. I dlatego trochę teraz chciałabym się przyjrzeć tym zmysłom i temu, jak nasze otoczenie działa na te zmysły i jak to jest ważne.

0: złością czy miłością.
1: Ostatnimi czasy, parę miesięcy temu, trafiła w moje ręce książka, która poruszyła mnie do głębi. Zachęcam do jej lektury, nawiasem mówiąc. Tytuł tej książki brzmi Oczy Mony.
2: Oczy, to jest jeden wyraz.
1: Oko, tak.
2: A drugi wyraz? Mony.
1: Mona, to imię. Thomas Schlesser napisał tę książkę. I to jest historia dziewczynki, która traci wzrok. Ma 10 lat i wykryto u niej taki proces. I dziadek przychodzi do jej domu, dowiedziawszy się o tym, że ona za chwilę straci wzrok i przeżywszy 10 lat zaledwie, nie będzie już niczego widziała. Stawia sobie zadanie przed sobą, żeby pokazać jej takie obrazy, które zostaną w niej na całe życie w ciemności. Na całe życie pozbawione obrazów. I najbardziej poruszyła mnie scena na początku tej książki. Inspiracją dla tego pomysłu jest widok jej pokoju, w którym, no jak on się tam wyraża, jest jeden wielki kicz. Plastikowe ozdóbki, takie charakterystyczne dla pomieszczeń, w których przebywają małe, 10-letnie dziewczynki. I on sobie uświadamia, że jeżeli taki obraz świata zostanie w jej oczach, które za chwilę przestaną widzieć, to to będzie dramat. To ona będzie miała taki obraz świata. W związku z tym postanawia zabrać ją do muzeów paryskich, chodzić z nią do tych muzeów, dopóki będzie to możliwe, i pokazywać jej największe dzieła malarstwa światowego dostępne w tych muzeach. I co tydzień idą i siadają przed kolejnym obrazem i w kolejnych rozdziałach tej książki no, mamy taki wykład estetyczny, ale jednocześnie rozważania dostosowane jednak trochę do poziomu tej dziewczynki, ale jednocześnie umawiają się na początku. Mona bardzo to lubi, żeby rozmawiać z nią jak z dorosłą. Więc ten dziadek rozmawia z nią jak z dorosłą. I to jest też jeden z takich tematów, które dla mnie też są bliskie. Mianowicie my się w relacjach czy też w rozmowach z naszymi dziećmi ograniczamy tylko do słownictwa, poziomu pojęciowego, takiego najniższego. Natomiast dzieci lubią być traktowane jak dorosłe. Wprawdzie w tym twoim przykładzie, kiedy zacząłeś się zachowywać wobec swojego syna jak dorosły, to on ci zwrócił uwagę. Dlaczego?
2: Takie wymagania.
1: Takie, tak, masz wobec mnie takie wymagania, jak wobec dorosłego, no ale właśnie to była konsekwencja tego, że on chciał być, uczestniczyć w przestrzeni przeznaczonej dla dorosłych. No to konsekwencją tego było takie, a nie inne twoje ewentualnie zachowanie. Natomiast mimo to dzieci jednak lubią, kiedy się z nimi rozmawia, traktując je poważnie, jak dorosłe. I ja nie będę streszczać tej książki, ale to o to właśnie chodzi, że czystość spojrzenia, czyli ten obraz i to wszystko, co dociera do zmysłów naszych dzieci, bo to nie tylko obraz, ale i dźwięk, i zapach, i dotyk, i smak, to wszystko no, jest jakaś rzeczywistość, która wpływa na doznania emocjonalne, na wyobrażenia, na smak taki estetyczny, także etyczny, czyli moralny. I w związku z tym pokazuje to, co jest czyste. Jeśli dziecko pozna to, co jest czyste, nauczy się przez czystość intencji, także czystości zachowań, także czystości doznań wszelakich, to będzie w sposób łagodny, ale też myślę wręcz naturalny, będzie mogło nauczyć się odróżniania tego, co czyste, od tego, co nieczyste. I teraz można, odwołując się do, nie wiem, doznań zapachowych, doznań czy doświadczeń smakowych, estetycznych też, do widoku czegoś czystego w porównaniu z czymś brudnym, pobrudzonym, od brudnych rąk począwszy, przez brudne zęby i przykrym zapachu, przez to doświadczenie śmietnika i niewyniesionych śmieci, będzie to dziecko poznawało pojęcie czystości, nieczystości i będzie mogło doświadczyć tych uczuć, tych wyobrażeń, tych doznań czystych. Konsekwencji tych czystych doznań i konsekwencji tych przykrych, nieprzyjemnych doznań, nieczystych. Jeśli pozna te pojęcia, a może je poznawać od początku swojego życia, to pojęcie czystości, tej już w dorosłym tego słowa znaczeniu, będzie mu znacznie łatwiej przyjąć, zaakceptować, uznać za ważne i chcieć zachowywać tę czystość. Czystość tego, co widzi, co słyszy, słów, jakie wypowiada i jakie wypowiadają wobec niego inni, będzie potrafiło rozróżniać, będzie potrafiło poszukiwać dróg albo odnajdywać przyjemność, satysfakcję z przebywania w tym czystym środowisku.
2: Wracając do naszego tekstu, bo chyba tu od tego zaczęliśmy, ten widok roznamiętnia głupich, to taką klamerką bym to podsumował, że no dziecko, to co to wymieniłaś, wszystkie rzeczy, to dziecko będzie potrafiło uczyć się zatrzymać na danej myśli i wtedy
1: podjąć decyzję.
2: Tak, albo zostawię tą myśl w spokoju i intencja moja będzie czysta,
1: tak.
2: Albo jednak zatrzymam się i być może
1: pójdę za tą nieczystą myślą, za tą nieczystą intencją.
2: No ten bodziec będzie na tyle atrakcyjny i zadziała.
1: Pójść za tym bodźcem, który mnie ciągnie w tą przykrą stronę, albo właśnie nie pójść, żeby nie doświadczyć tam tego, czego nie chcę doświadczyć, co nie służy mojemu rozwojowi, co nie jest wyrazem miłości wobec samego siebie, szacunku wobec samego siebie, własnej godności, własnej wartości. I wtedy to dziecko będzie umiało omijać to, co nieczyste. I myślę, że jedną z takich najprostszych dróg pomocy na tej drodze, w tych wysiłkach, w tych zabiegach, może być po prostu modlitwa.
2: Ja bym tutaj to, co powiedziałaś wcześniej, czyli bardziej bym powiedział, że regulować. Może nie, że odrzucić, tylko ja bym tutaj stwierdził, że mając te doświadczenia, te spojrzenia, zastanowić się...
1: Wiedzę.
2: Tak, co powtarzam, na czym się zatrzymuję, co wzmacniam i starać się regulować te fragmenty tej czystej intencji. No bo to załóżmy jest jakiś impuls, tak? Ten tu bodziec zewnętrzny, a tu impuls.
1: Nie mamy nad tym kontroli, ale mamy kontrolę nad tym, co potem z tym zrobimy. Tak. Czyli to, że przyjdzie mi jakaś myśl do głowy,
2: czy to, co widzę nawet,
1: tak, czy zobaczę jakiś obraz, to mogę się nad tym obrazie zatrzymać i mogę go sobie mocno zapisać, choć wszystko, z czym się spotykam, każde moje doświadczenie zapisuje się w mojej pamięci, czy tego chcę, czy nie. Nie ma takiej gumki, którą można by to wymazać. I myślę, że to jest też jedna z takich prawd, którą starałam się przekazać moim dzieciom i innym dzieciom, z którymi się spotykałam, które chciałam przestrzec przed różnymi zaułkami, w które nie warto się zagłębiać, bo to doświadczenie zostanie w tobie do końca życia. I jeśli to jest coś, o czym ty wiesz, że jest obrzydliwe, o czym ty wiesz, że jest destrukcyjne. No, z dzieckiem inaczej o tym rozmawiałam. Ale jeśli to ci szkodzi, jeśli wiesz, że to nie prowadzi do miłości, to nie prowadzi drogą, którą wskazuje ci Bóg, nie prowadzi do spotkania z Bogiem, a wręcz przeciwnie, jeśli spotykasz się z czymś takim, to to do końca życia zostanie w twojej pamięci. Im dłużej będziesz miał z tym styczność, tym głębiej to się w tobie zagnieździ i już się tego nie pozbędziesz. A wróci w momencie, kiedy możesz być najbardziej szczęśliwy. Kiedy będziesz w relacji z drugim człowiekiem, przyjacielem, z narzeczoną, żoną, ze swoim dzieckiem i będziesz chciał przeżywać intymne, piękne chwile, ten widok może zepsuć to piękno, którego chciałbyś tam teraz doświadczać. Tak to działa, więc wszelkie obrazy, wszelkie teksty, wszelkie zachowania, które nie służą czystości, a które są łatwe do rozpoznania i o których wiemy świadomie czy nieświadomie, czy podświadomie, ale wiemy, że to nie jest zgodne z porządkiem, jaki chcielibyśmy wyznawać, jakiego uczy nas Pan Bóg, to wszystko może być przeszkodą i możemy żałować, że mieliśmy z tym styczność. Sprawdźmy, czy umiemy rozmawiać, a może spróbujmy porozmawiać właśnie w takim duchu z naszymi dziećmi. Najpierw przyglądając się oczywiście naszym myślom i naszym wyobrażeniom, czy to w kontekście języka porozumienia bez przemocy, czyli języka miłości, czyli języka Ewangelii, czy to właśnie w takim duchu już bardziej dorosłym, spróbujmy porozmawiać nawet z naszymi dziećmi o tym, co niepokoi nasze dzieci i o tym, co niepokoi nas. Ciekawa jestem, czy będą to owocne rozmowy. Praca domowa zadana.
2: Dobrze.
1: Na dziś to już wszystko, tylko że jeszcze chcemy przypomnieć o wspieraniu naszego radia, głównie finansowym, także modlitewnym, na stronie Marcin Wierz.
2: Tak, ja tu otwieram www.radiowarszawa.com.pl. Po lewej stronie mamy przycisk podcasty, gdzie możemy słuchać naszej audycji, a po prawej ładny przycisk z serduszkiem wspieraj.
1: Wszystkim Państwu jesteśmy wdzięczni za każdy rodzaj wsparcia. Zachęcamy do słuchania naszych audycji, dzielenia się nimi z innymi. A na dziś to już wszystko. Żegnamy się z Państwem. Dobranoc.
2: Do usłyszenia.
0: Złością czy miłością?

0: Reklama.
1: Gość niedzielny. W najnowszym Gościu Niedzielnym. Na czym polegała świętość Antoniego Gaudiego, genialnego architekta, projektanta Bazyliki Sagrada Familia w Barcelonie? A także dlaczego rządowy pomysł wprowadzenia zakazu przyjmowania do domów pomocy społecznej dzieci z niepełnosprawnościami jest zły? Gość Niedzielny dostępny także w subskrypcji cyfrowej. Gość Niedzielny. Co tydzień nowy.
0: O reklamie.

Boże, wejrzyj ku wspomożeniu memu. Panie, pospiesz ku ratunkowi memu. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Alleluja. Na końcu dnia zróbmy krótki rachunek sumienia.

0: Zmiłuj się nad nami, Panie, bo zgrzeszyliśmy przeciw Tobie. Okaż nam, Panie, miłosierdzie swoje i daj nam swoje zbawienie. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Amen.
1: Jezu, Zbawicielu świata, Słowo Ojca Najwyższego, blasku chwały niewidzialnej, czujny stróżu Twoich wiernych.
2: Jako Stwórca wszystkich rzeczy, władasz czasem i wiecznością. Daj, niech noc przyniesie pokój ludziom utrudzonym pracą.
1: Ty, co zwyciężyłeś piekło, racz oddalić od nas wroga, aby Twoją krwią obmytych nie zniewolił swą pokusą.
2: Ciało niechaj we śnie znajdzie odpoczynek i wytchnienie. Dusza wolna od znużenia niech przy Tobie wiernie czuwa.
1: Jezu, zmartwychwstały Panie, jaśniejący światłem życia, Tobie, Ojcu i Duchowi, niechaj będzie wieczna chwała. Amen. Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Kiedy Cię wzywam, odpowiedz mi, Boże, który wymierzasz mi sprawiedliwość.
2: Tyś mnie wydźwignął z utrapienia. Zmiłuj się nade mną i wysłuchaj moją modlitwę.
1: Jak długo będą ociężałe wasze serca, mężowie? Czemu kochacie marność i szukacie kłamstwa?
2: Wiedzcie, że godnym podziwu czyni Pan swego wiernego. Pan mnie wysłucha, gdy będę go wzywał.
1: Zadrżyjcie i już nie grzeszcie. Rozważcie na swych łożach i zamilknijcie.
2: Złóżcie należne ofiary i miejcie nadzieję w Panu.
1: Wielu powiada, któż nam szczęście ukaże. Wznieś ponad nami, Panie, światłość Twojego oblicza.
2: Więcej wlałeś radości w moje serce, niż w czasie obfitych plonów pszenicy i wina.
1: Spokojnie zasypiam, kiedy się położę, bo tylko Ty jeden, Panie, pozwalasz mi żyć bezpiecznie.
2: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
1: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Błogosławcie Pana wszyscy słudzy Pańscy, którzy przebywacie nocą w Jego domu.
2: Wznieście wasze ręce ku miejscu świętemu i błogosławcie Pana.
1: Niech Cię Pan błogosławi ze Syjonu, ten, który stworzył niebo i ziemię. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: Alleluja.
3: Alleluja.
1: Alleluja. Słuchaj, Izraelu, Pan jest naszym Bogiem, Panem jedynym. Będziesz miłował Pana, Boga Twojego, z całego swego serca, z całej duszy swojej, ze wszystkich sił swoich. Niech pozostaną w Twym sercu te słowa, które ja Ci dziś nakazuję. Wpoisz je Twoim synom. Będziesz o nich mówił, przebywając w domu, w czasie podróży, kładąc się spać i wstając ze snu. W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Ty nas odkupiłeś, Panie Boże wierny.
2: Alleluja, alleluja.
1: Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu.
2: W ręce Twoje, Panie, powierzam ducha mojego. Alleluja, alleluja.
1: Strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja. Teraz, o Panie, pozwól odejść swemu słudze w pokoju według słowa Twojego, bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów. Światło na oświecenie pogan i chwałę ludu Twego Izraela. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen.
1: strzeż nas, Panie, gdy czuwamy,
2: podczas snu nas osłaniaj, abyśmy czuwali z Chrystusem i odpoczywali w pokoju. Alleluja.
0: Módlmy się. Boże nasz Ojcze, nawiedź ten dom i oddal od niego wszelkie wrogie zasadzki. Niech w nim przebywają Twoi święci aniołowie i strzegą nas w pokoju, a Twoje błogosławieństwo niech nam zawsze towarzyszy. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Noc spokojną i śmierć szczęśliwą niech nam da Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.
1: Królowo nieba, wesel się, alleluja.
2: Bo ten, któregoś nosiła, alleluja.
1: Z martwych powstał, jak powiedział, alleluja.
2: Błagaj za nami Boga, alleluja.

0: No bo mówisz, że na tym studium zobaczyłaś, że to w mężu są tematy jakieś tam do pracy, do deficyty, braki. I wtedy już zaczęłaś coś z tym robić, czy jeszcze to było za wcześnie?
1: Wtedy to szukałam pomocy, ale w tamtych czasach takiej pomocy nie było jak obecnie. Szukałam pomocy u księdza, jak przyszedł po kolędzie. Prosiłam, żeby porozmawiał, ale ksiądz uciekł. Jakby stwierdził tylko, że jakby diabeł ogonem zamotał w rodzinie i tyle on może powiedzieć. Wynalazłam też poradnię rodzinną w Białymstoku i przedstawiłam mężowi tą taką propozycję. Wydawało mi się, że tak myślę jasno, logicznie. No i właśnie byłam bardzo zdziwiona, bo on powiedział dobrze, ale ja się wystraszyłam i pomyślałam sobie, a może ze mną jest coś nie tak, skoro on mnie stwierdza, że...
0: Nie ma sprawy.
1: Że ja się nadaję właśnie do Choroszczy. To Choroszcze jest miejscowość obok Białegostoku z zakładem psychiatrycznym.
0: Czy nawzajem postrzegaliście siebie w deficytach?
1: No, w każdym razie lęk mój był taki duży, że nieuświadomiony, że zaniechałam. No, a później było tylko gorzej, bo ja ciągle ustępowałam i z tego nic nie wynikało.
0: Tak. Kiedyś się poprawi, kiedyś się zmieni, kiedyś przyjdzie to dobro.
1: Tak.
0: Niestety często w taki sposób właśnie utrzymujemy siebie niepotrzebnie w sytuacji jakiejś krzywdy, wyrządzają samym sobie też krzywdę, godząc się na to.
1: Tak, tak.
0: A czasami właśnie okazuje się, że postawienie granicy nawet czasami zbyt wydawałoby się na tamten czas twardej, może zaowocować zmianą. Dzisiaj wiesz, że kryzys jest szansą, nie?
1: No tak, ale ja byłam chyba za słaba i nastawiona na to, że dobrem wszystko załatwię, że...
0: No tak, tylko że takie bycie w zgodzie na krzywdzenie nie jest dobrem.
1: No właśnie.
0: Prawda? Uległość tak. Niekoniecznie jest dobra.
1: Tak, tak, tak, ale mało tego, ja jeszcze miałam takie poczucie, że jak jest tak źle, jak są takie trudne sytuacje i ja tak cierpię, to ja się uświęcam. I nawet dostawałam wsparcie w tym od kapłanów. Więc to mnie jakby utwierdzało, że...
0: Tkwiłaś w cierpiętnictwie.
1: Tak, tak. No czasami ze swoją tą logicznością jednak odrywałam się i pisałam na przykład do przyjaciółki, do jakiejś gazety, gdzie tam otrzymywałam rady. No rady były jednoznaczne, że trzeba opuścić ten związek, że właściwie mąż walczy, że robi sobie pole bitwy z małżeństwa. To wszystko wiedziałam, ale jakby nie było na tamten czas takiej pomocy.
0: No i pewnie też zobowiązania rodzicielskie, tak?
1: Też, oczywiście, że też. Myślę, że te takie przekonanie, że dzieci muszą mieć ojca. No ale jakby za dużo było cierpienia, za dużo było ustępowania, które i tak się zakończyło w sumie tym, że nie byliśmy razem.
0: Czyli w końcu jednak ten kielich goryczy się przepełnił.
1: Tak.
0: Czyli to, co mogło stać się wcześniej, ale nie byłaś na to gotowa, w końcu stało się niezależnie od twojej gotowości, tak?
1: Tak i myślę, że na ten czas myślę, że ta decyzja o tym, żeby nie przebywać z moim mężem tak tête-à-tête, to powinna być z mojej strony i wcześniejsza, a była w sumie

0: się pana przez męża. Więc tym większy miałam jakby taki...
1: Niesmak.
0: Tak, tak.
1: Bo zasługiwałaś, a on zamiast stać się lepszym, to jeszcze po prostu
0: nie
1: sobie poszedł. Potem sobie poszedł.
0: Nie zasłużyłam.
1: No tak, tak to często właśnie niestety jest, że te niewłaściwe, nie dające zamierzonych efektów sposoby postępowania potem są tylko takim bardzo wielkim wyrzutem sumienia, prawda?
0: Tak.
1: Że chcieliśmy przed czymś się uchronić, a to się po prostu stało.
0: Mhm.
1: Zaraz powrócimy do naszego spotkania z Krystyną.

0: Wolna chata.
1: No dobrze, i co? Jak wracamy do twojej historii? Jak mąż zdecydował się odejść?
2: No, podał rozwód.
1: No właśnie, i wdrożył tą procedurę rozwodową. To jak na to zareagowałaś?
2: Miałam duży żal. Właściwie to byłam cały czas jakby w napięciu. I byłam w ogromnej niezgodzie, że to on był przemocowcem, a ja nic nie zrobiłam, tylko on wystąpił o ten rozwód. To on zrobił jeszcze w takim czasie najtrudniejszym dla mnie, bo właśnie traciłam pracę w biurze projektowym. Nie miałam pracy. Rozpoczęłam te studium pedagogiczne, także no, byłam w ogromnym napięciu i dodatkowo miałam pójść do sądu pierwszy raz w życiu.
1: Potrzebowałaś wsparcia, a dostałaś brak wsparcia.
2: Tak, sąd, milicja, to były rzeczy dla mnie zupełnie obce. W moim domu rodzinnym absolutnie takich rzeczy nie było. Więc tylko lęk, strach, obawa, niepewność. No tak, i ogromny taki żal, jakaś niesprawiedliwość.
1: No i taka nieumiejętność poradzenia sobie z tym
2: dokładnie
1: trudem, prawda?
2: Dokładnie. Także bardzo, bardzo trudno było.
1: I szukałaś wtedy jakiejś pomocy?
2: Ja nie miałam czasu w sumie, bo ja ogarniałam mieszkanie, ja studiowałam, podjęłam od razu pracę, była córka, przedszkole, także w sumie ledwo wyrabiałam się na zakrętach, bo praktycznie wszystko należało do mnie. Opłaty i mieszkanie,
1: czyli
2: dziecko.
1: Czyli tak zasługiwałaś w tym związku, że wszystkie czynności należące do obojga małżonków były w twojej gestii, tak?
2: Tak, tak, także no, były to bardzo trudne chwile.
1: Okej, okay, a kiedy przyszedł pomysł, czy skąd się to wzięło? Co cię skłoniło do tego, żeby właśnie szukać gdzieś pomocy?
2: Ja właściwie tak pomocy sobie nie szukałam, tylko zaciskałam zęby i połykałam wszystko, co niesie mi życie. Zajmowałam się dziećmi, pracą, rodzicami, pomagałam im w pracy na działce i właściwie to nie szukałam takiej pomocy. Wydawało mi się, że sobie jakoś tam radzę. Tylko moja córka po tej przemocy zaczęła mieć problemy ze sobą. To mnie bardzo rozwalało, nie umiałam jej pomóc. Ona też nie chciała przyjąć żadnej pomocy. Ja zaczęłam szukać w internecie i znalazłam właśnie warsztaty 12 kroków. I poszłam do niej i powiedziałam, że słuchaj, ja to poczekałam 2 lata, już przyszła kolejka, są warsztaty. I to takie fajne, bo tu wyczytałam, że psychologia i chrześcijaństwo. No ona powiedziała, to idź sobie.
1: Co wynalazłaś, to se idź.
2: Tak, i ja skorzystałam.
1: No właśnie.
2: I na tych warsztatach zobaczyłam, że

0: Także formacja duchowa też tutaj miała duże znaczenie. I te powiązanie mnie właśnie bardzo tak pociągało.
1: Pociągało, tak?
0: Tak. Że to razem można właśnie stworzyć taki komponent. I że to nie jest tak, że człowiek rozłoży siebie na czynniki pierwsze i nie wie, co z tym robić. Jest odwołanie. Jest odwołanie ciągle do tego Pana Boga.
1: Do Jego zamysłu.
0: Do Jego zamysłu i do tego, że tam mogę się...
1: I to
0: się...
1: usensawia, nie? Porządkuje tak. Życie człowieka.
0: Tak, tak, tak, tak. Omawia się coś, człowiek się rozkłada na czynniki pierwsze i może się złożyć, bo może pójść do Stwórcy i poszukać u Niego pomocy.
1: No właśnie. No dobrze. I co? I na tym pierwszym obrocie zobaczyłaś tą właśnie prawdę o sobie, troszeczkę poznałaś siebie i co? I potem okazało się, że to daje jakąś zmianę w życiu?
0: Tak, oczywiście, że tak. Zauważyłam zmiany, zwłaszcza w tym, że pewne rzeczy załatwiałam nad aktywnością i już po pierwszym obrocie spróbowałam obejrzeć siebie w tej nadaktywności i zobaczyć, co jest rzeczywiście potrzebne, co jest konieczne, co jest dobre dla mnie, a co jest wypełnianiem pustki jakiejś tam we mnie. Także po pierwszym obrocie na pewno zmniejszyłam tą swoją nadaktywność. I też pracowałam już nad perfekcjonizmem, który też miałam w pracy zwłaszcza. Wszystko musiało być na czas, na tip-top i bezbłędnie.
1: No właśnie, powinności, poprawności, prawda, przymusy. A to okazuje się, że można zupełnie z innej motywacji działać, prawda? Że można motywować się chęcią, otwartością, nie? Byciem dobrym realnie dla siebie i dla drugich, a nie poświęcaniem siebie ze stratą dla siebie, dla innych, tak?
0: Zwłaszcza właśnie z tą dobrocią dla siebie miałam problem, bo jeśli chodzi o otwartość do innych, to zawsze miałam i zawsze biegłam z pomocą do człowieka. Dopiero teraz jakby widzę, że ta nadmierna empatia mnie niszczyła. Ja uważałam to cały czas za wielkie dobro.
1: To nie była empatia, tylko powinność, poprawność.
0: Możliwe.
1: Mhm. Przekonanie, że tak powinna. Jak tego nie zrobię, to będę winna, będę nie w porządku.
0: Myślę, że tak, że jak pewnych rzeczy nie robiłam, to miałam poczucie winy. Ono zupełnie nie było uzasadnione. I teraz to widzę dopiero.
1: Bo też czasami ciężko nam zobaczyć, to często też w warsztatowych sytuacjach wychodzi, że pomoc nie zawsze jest pomocą. Że czasami pomagamy w ten sposób, że substytuujemy czyjeś działania. Że nie pozwalamy komuś podjąć odpowiedzialności czy poczuć konsekwencji, nie branie odpowiedzialności za siebie. I wtedy to nie jest pomoc. Wtedy pomagamy komuś być w pasożytniczym takim funkcjonowaniu w życiu, prawda? A potrzeba pozwolić komuś zobaczyć, że on powinien wziąć odpowiedzialność za siebie, nie? Tak. Więc to jest czasami nam trudno zobaczyć, szczególnie w relacjach bliskich. Za chwilę powrócimy do naszego spotkania.

0: Wolna chata.
1: Kontynuuję nasze spotkanie z moim Państwa dzisiejszym gościem Krystyną. Krystyna, opowiadasz o swoim doświadczeniu życiowym, o tym trudnym małżeństwie, takim z wielkim wyrzeczeniem i dużym deficytem, cierpieniem w Tobie. O tym odkrywaniu na warsztatach tego, że można żyć inaczej, że można zacząć przeżywać siebie, doświadczać siebie. Nie w egoistycznym takim rozumieniu, że tylko ja, prawda, i wszystko dla mnie, tylko żeby być świadomym siebie, tak? Żeby rozumieć, że czasami robiąc coś wbrew sobie, choć to jest społecznie oczekiwane, ale krzywdzi mnie, prawda? I też potrzebuję wziąć się je pod uwagę. No i te zmiany, jak rozumiem, które gdzieś tam zaowocowały po tym pierwszym obrocie, też zaowocowały jakimiś zmianami w tobie, w twoim funkcjonowaniu, też w relacjach. Też nie byłaś bezczynna w tym czasie powarsztatowym, bo spotykaliśmy się często też na rekolekcjach. Czyli jakby ta droga krokowa ci zasmakowała.
2: No tak. No tak i otworzyła może jeszcze bardziej na Boga. Rzeczywiście jeździłam po różnych rekolekcjach i one mi bardzo dużo dawały. Bardzo dużo dawały, aż chłonęłam. Chłonęłam, cały czas chłonęłam. I jakby myślę, że trwanie w wierze i właśnie bywanie blisko Kościoła pozwoliło mi przetrwać te lata kolejne trudne, kiedy moje dzieci stały się dorosłe i zostałam sama. I wtedy właśnie oparcie się na Panu Bogu pozwalało mi jakoś żyć w miarę godnie. Także rzeczywiście wiara, jeszcze raz wiara, to daje bardzo dużą siłę.
1: Mm-hmm. No to ważne, żeby właśnie to uświadomić sobie, tą potrzebę relacji z Bogiem, tak? I to, że kiedy On jest, to nie mamy tego poczucia osamotnienia, prawda? Takiego opuszczenia. Nawet jeśli fizycznie rzeczywiście jest takie doświadczenie braku, prawda? Relacji, obecności. No, tak to jest w życiu człowieka, prawda? Że dorosłe dzieci wychodzą z domów i zostajemy sami. Nawet w twoim przypadku zostałaś sama bez męża, tak? No bo ten związek rozpadł się wcześniej. Ale bardzo często tak jest, że właśnie kiedy dzieci wychodzą z domów i jesteśmy w małżeństwie, to wtedy tak zwany syndrom opuszczonego gniazda dopiero ujawnia te sytuacje, czy te braki, deficyty w relacji, które byście dotknęli dużo wcześniej, nie? No bo to powierzenie właśnie się dla dzieci, tłumimy, a potem, kiedy już tych dzieci nie ma, to ten wybija ten cały trud, cierpienie, które się niosło. Więc to taki moment w życiu, nie? Że trzeba się nauczyć inaczej funkcjonować. Jeżeli się zdaje sprawę z tego, a ty podjęłaś wcześniej już działania, że trzeba dojrzeć wewnętrznie, nie? Że trzeba stać się właśnie gotowym na tą dojrzałość dorosłego człowieka właśnie w relacji z Panem Bogiem, no to wtedy jest łatwiej, nie?
2: Tak. Tak. Ja myślę, że czytanie Pisma Świętego codzienne bardzo mi pomogło. I też trwanie jakby w formacji, bo jestem we wspólnocie Droga. Mhm. W Białymstoku i wtedy też śpiewałam w chórze katedralnym w Białymstoku i trwanie przy Panu Bogu dawało mi naprawdę dużo siły i możliwość jakiegoś takiego normalnego funkcjonowania. Ale to było też do czasu, bo popsuły się moje relacje z synem. Zauważyłam też ogromny trud swój przy opiece nad mamą, bo tato zmarł. No i stwierdziłam, że jednak po tylu traumach, które przeszłam, nie przeszłam terapii, więc ten drugi obrót będzie dla mnie tą formą takiego kolejnego uzdrawiania swoich bardzo, bardzo trudnych przeżyć. Bo w tym wszystkim, co opowiadałam, jeszcze ta śmierć mojej siostry była tą tragedią, której też tak nie miałam czasu
1: przerobić. Kolejne opuszczenia, nie? Kolejne tak. opuszczenia. To jest takie bardzo trudne zazwyczaj w naszym doświadczeniu.
2: Tak, i to wszystko było naraz. Więc stwierdziłam, że potrzebuję jakby przerobić w sobie to wszystko, co było takie trudne. Że teraz właściwie ludzie przy różnych takich trudnych sytuacjach przechodzą terapię, jest już to dostępne, prawda?
1: Uh-huh.
2: A dla mnie ten drugi obrót będzie właśnie takim sposobem na przerobienie tych wszystkich swoich trudnych tematów.
1: No tak, takim pogłębieniu, prawda, tej wiedzy o sobie, która pozwoli na bardziej świadome jeszcze życie, nie? W swoim doświadczeniu życiowym. Może większe otwarcie też na relacje z Panem Bogiem. Mniejsze takie oczekiwanie od ludzi, prawda, nie? Co też było takim chyba silnym u Ciebie imperatywem. Zasługiwałeś. To te oczekiwania może nieuświadomione, ale one były, prawda? Że jakoś tam ma to wyglądać. Pamiętam w pewnym momencie, żeśmy tam kiedyś rozmawiali, jeszcze jak byłaś chyba na pierwszym obrocie, na jakichś rekolekcjach właśnie, o tych oczekiwaniach od syna, prawda? Że on ma być jakiś, nie? Że te oczekiwania były bardzo silne w tobie, nie?
2: Tak, już teraz ich nie ma.
1: Teraz jest zapewne inaczej, bo jesteś już w drugiej fazie, powiedzmy sobie, w drugiej połowie warsztatu drugiego obrotu. Też jest to takie... No tym razem to już nie jest, że córkę zapisałaś, tylko zapisałaś się sama i to jednak podjęłaś decyzję dość taką no, trudną, obciążającą, no bo jednak dojeżdżać co tydzień do Warszawy z Białegostoku, chociaż poprawiła się komunikacja, trzeba przyznać, ale mimo wszystko, prawda, no, to jest jednak obciążenie, prawda, że to jest, no drugi obrót trwa minimum 3 lata, więc... Jest to wyzwanie, które podjęłaś.
2: Na pewno jest to duże wyzwanie. W sumie dlatego, że z koleżanką podjęłyśmy to wyzwanie, to było to
1: No tak, nie jesteś sama, to prawda.
2: To jest łatwiejsze, bo jedna drugą ciągnie. Mhm. I
1: w razie czego wspiera.
2: Wspiera i to jest chyba trochę inaczej niż samemu.
1: No na pewno.
2: Jeździć na te warsztaty. No myśmy się zastanawiały, czy nie poczekać na te warsztaty drugiego obrotu w Białymstoku, ale się to przedłużało, więc zdecydowałyśmy się na...
1: No ale wreszcie się Warszawę. Otworzyły i też zostałyście w Warszawie jednak, nie?
2: Tak. Także ja myślę, że ten drugi obrót bardziej pokazuje mi mnie do końca i że bardziej staram się być, jak to ty mówisz, przy sobie.
1: No i też jak mówisz o tym, to pamiętam też się sprzed tych kilku lat, uspokoiłaś się, tak można powiedzieć, w tym kontekście takiego kontestowania, nie? Tego, co mówiłaś tam o relacji z Jarkiem, prawda, prowadzącym pierwszy obrót, bo gdzieś to doświadczenie pokazało ci, że to, co wnoszą kroki, to, co mówimy w warsztacie, jednak się potwierdza, jednak jest prawdziwe,
2: tak.
1: nie? Natomiast masz inny stosunek do tego procesu. To też jest bardzo ważne, że wchodzimy w ten drugi obrót, to jednak zupełnie inaczej, nie?
2: Tak.
1: Z większą świadomością, otwartością, gotowością, chęcią do tej pracy, nie? Więc nawet jeśli ona jest trochę trudniejsza, no bo jest głębsza, jednak sięgamy głębiej, prawda? Wchodzimy bardziej w siebie, odkrywamy więcej tej prawdy o sobie. Pan Bóg daje też tego światła więcej, prawda, w tym drugim obrocie. Co jest też czasami trudne, ale też ubogacające, nie? Prawda? Wyzwalające. Bo o to chodzi w tym procesie. No i ta otwartość jest. Już teraz nie ma tego uciekania, cofania, prawda, nie? Takiego, nie wiem, próby relatywizowania, czy jakiegoś polemizowania, nie? No bo wiadomo, że tu nie chodzi o to, żeby ktoś tutaj się wymądrzał, nie? Tylko chodzi o to, żeby po prostu zobaczyć jak najwięcej o sobie.
2: Dokładnie. Prawda nas wyzwoli. I myślę, że ten pierwszy obrót to tak było po wierzchu, a teraz rzeczywiście dotykamy szczegółów, które są bardzo istotne. Mhm. Bardzo istotne i przy emocjach, przy uczuciach i przy strategiach. Naprawdę takie dogłębne analizowanie siebie.
1: Tak jak dzisiaj mówiliśmy o tych intencjach, nie? To odkrywanie prawdziwej intencji, nie?
2: Tak.
1: Jakie to jest odkrywcze, jakie to jest trudne czasami, wściekające, nie?
2: Tak.
1: Że ta prawda była zupełnie inna, ale jak bardzo daje zrozumienie, nie?
2: To są rzeczy bardzo dotykające nas, na pewno. I czasami jakieś tam wzburzenie następuje, ale ono już teraz jest dużo krótsze niż przy pierwszym obrocie. Dajemy chyba zgodę na siebie.
1: No i też potrafimy, lepiej czujemy, rozumiemy swoje intencje, przepraszam, emocje i rozumiemy się w tych emocjach.
2: Dokładnie.
1: Więc już to, że reagujemy emocjonalnie, nie jest dla nas takie niechciane, prawda? Nie jest takie trudne.
2: Jednak tak, pokazuje... jak to ty mówisz, bywamy u siebie częściej.
1: No tak, tak, tak, tak. No.
2: Bywamy u siebie
1: już
2: częściej.
1: Nie jest takie trudne, prawda? Wiemy, że emocje mówią o nas, one są moje, są dla mnie, prawda? Więc jeśli nawet są trudne, ale odkryć, co one mi o mnie mówią, nie? To jest bardzo fajne, to
2: tak,
1: ubogaca.
2: To, co się to dzieje, co się dzieje.
1: No właśnie. No dobrze, dziękuję ci, Krysiu, bardzo za nasze spotkanie, za świadectwo, za podzielenie się swoją historią, za to pokazanie właśnie tego, no może rozkochania to za mocne słowo, ale takiego zakorzenienia się w procesie 12 kroków, prawda, który jednak pozwala ci rozwijać samą siebie, twoją relację z Bogiem, relację z ludźmi. To jest bardzo, bardzo fajna, no, takie doświadczenie fajne, nie? Fajna sytuacja, w której można się tym podzielić.
2: Ja też bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
1: I dziękuję Państwu za uwagę. Zostańcie z Bogiem. Wolna chata.
0: To była powtórka programu.

0: Radio Warszawa 106 i 2 FM.
1: Dobre słowo świętego Jana Pawła II.
2: Lubaczów Stadion, 3 czerwca 1991 roku. Homilia Jana Pawła II, wygłoszona do Ewangelii według świętego Jana, wesele w Kanie Galilejskiej, podczas uroczystości połączonej z koronacją obrazu Najświętszej Maryi Panny Tartakowskiej.
3: Tyś wielką chlubą naszego narodu. Słowa te odzywają się z jasnogórskiego szczytu w dniu patronalnego święta królowi Polski. W naszych dziejach doznawaliśmy wielokrotnie szczególnej macierzyńskiej opieki Matki Chrystusa. Kazimierz Odnowiciel wzywa Boga Rodzice i odzyskuje utracone dziedzictwo piastowskie. Łokietek Wiślicy słyszy słowa: wstań, ufaj, zwyciężysz. Tymi słowa Matka Boża umacnia króla, który wyprowadził kraj z dzielnicowego rozbicia. Przełomowe w dziejach zwycięstwa od Legnicy, Pochocim i Wiedeń. A w naszym stuleciu rok 1920 wszystkie wiązaliśmy ze wstawiennictwem Boga Rodzicy. A w szczególności to zdumiewające zwycięstwo jasnogórskiego klasztoru Warowni w 1655 roku. Stamtąd też z jasnogórskiego szczytu płyną w patronalne święto królowej Polski słowa biblijnego wezwania: Tyś wielką chlubą naszego narodu.

0: Bóg nas miłuje, Bóg kocha nas wszystkich, a zło nie zwycięży. Wszyscy jesteśmy w ręku Boga. Dobre słowo papieża Leona XIV prezentuje ksiądz Mariusz Wedziuk.
1: Z orędzia Ojca Świętego Leona XIV na 63. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Czwarta niedziela wielkanocna, Watykan, 26 kwietnia 2026 roku. Drodzy bracia i siostry, powołanie nie jest czymś, co nabywa się natychmiast, czymś danym raz na zawsze. Jest raczej drogą, która rozwija się analogicznie do życia ludzkiego, w którym otrzymany dar, oprócz tego, że należy go strzec, musi być karmiony codzienną relacją z Bogiem, aby mógł wzrastać i wydawać owoc. Ma ono wielką wartość, ponieważ stawia całe nasze życie przed tym Bogiem, który nas kocha i pozwala nam zrozumieć, że nic nie jest owocem bezsensownego chaosu, ale przeciwnie, wszystko może być włączone w proces odpowiedzi Panu, który ma dla nas wspaniały plan. Drodzy bracia i siostry, najdrożsi młodzi, zachęcam was do pielęgnowania osobistej relacji z Bogiem poprzez codzienną modlitwę i medytację Słowa Bożego. Zatrzymujcie się, słuchajcie, zawierzajcie siebie. W ten sposób dar waszego powołania dojrzeje, uczyni was szczęśliwymi i przyniesie obfite owoce Kościołowi i światu. Niech Najświętsza Maryja Panna, wzór wewnętrznego przyjęcia Bożego daru i mistrzyni modlitewnego słuchania, zawsze towarzyszy nam w tej wędrówce.

0: To jest Radio Warszawa.
1: Dobre słowo pasterzy. Biskup Romuald Kamiński.
2: 25 kwietnia 2026 roku. 14. pielgrzymka Żywego Różańca diecezji warszawsko-praskiej w parafii Matki Bożej Królowej Polski w Wołominie.
3: Nie wyobrażamy sobie, żeby Pismo Święte pozostało w naszych wspólnotach domowych, rodzinnych, małżeńskich, gdzieś tam między albumami wstawione, od czasu do czasu odkurzone. I na pytanie, czy mamy w domu Pismo Święte, oczywiście mamy, ono stoi tam. Wybaczcie, ale to jest wtedy stwierdzenie, powiedziałbym, uwłaczające. To nie o to chodzi, że mamy egzemplarz. My dużo rzeczy mamy, które dzisiaj nam służą, jutro je odstawiamy, a pojutrze wyrzucamy. Nic się tutaj nie różni. Jeśli ta księga nie będzie w zasięgu ręki i nie stanie się przedmiotem ta fizyczna księga naszego zainteresowania, czytania, rozważania, modlitwy, to trzeba wtedy sobie z przykrością powiedzieć, daleko jestem od dróg pańskich. Więc w dzisiejszym naszym tutaj, tym serdecznym spotkaniu, najpierw to do was kieruję, żebyście dbali o życie Słowem Bożym i innych do tego zachęcali.